Non het jong nang litum, subha raming hi kilunalon arjulong iktanglo. Lake akas vani difu. Adun tu. Rojuni timung pi kilunalon. Monjir kewang aling porjik sinang.